0: naye ntinya miase saka yabatinya miasia nia uno sadia sanya misitia
1: Jesus
0: nia china ni mwa kieba uo nyamia basa ani nitsume ani na huwa tenye.